0: Да падляскіх тэматаў у Беластоку прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная старту акцыі «Фундушовы май 2026» у падляскім ваяводстве. Арганізатары прадставілі праграму больш як 50 бясплатных мерапрыемстваў, але асноўную ўвагу падчас сустрэчы прыцягнуў анансаваны конкурс для жыхароў рэгіёну, кажа маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорм.
1: Фундушовы май. В маю мамы два вспаняле дні. Першы мая то є день, в котором обходзіліśmy 22-го рочніцу вайшча Польскі до Уніі Європейській, oraz 9 мая, чиї день Уніі Європейській. Я дуже дякую нашим працівникам з реферату промоції за приготування велу мостів співпраці в місяцю маю oraz велу видажень, бо, шановні панство, тих видажень буде понад 50 в 24 місцевостях нашого воєводства. Місцевості більше і менше. Урад Маршалковський в рамках tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Szanowni Państwo, ten bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych. To pokazuje, jak przez ten cały okres fundusze europejskie zmieniały nasz region, розвіяли і як варто бути в Унії Європейській, в тій європейській родині.
2: Удільник конференції, депутат Сейма Кшитов Трускаляски, казав про каштовне сябровство Польщі в європейському зв'язі і про те, як ми часто не зауважаємо, наскільки моцно їх це змінило усе життя регіону.
3: Це вже 22 лата. Віла і вілу з нас не пам'ятає часів перед Унією Європейською, коли то Польща вступувала 1 maja 2004 roku. To piękna rzecz, że przez cały maj możemy świętować naszą obecność w tej wspólnocie. Wspólnocie oczywiście nie idealnej, ale nic innego do tej pory nie ma. To jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. Darmowe połączenia w Unii Europejskiej czy otwarte przejścia graniczne w Unii Europejskiej. To są rzeczy, z których powinniśmy być po prostu dumni i powinniśmy pokazywać, jak wiele zostało zbudowane, zrobione w naszej ojczyźnie dzięki Unii Europejskiej. Ale również wielkie inwestycje w całym województwie, czy to drogowe, czy kolejowe, ale również projekty miękkie. Cieszę się, że możemy być częścią tej wspólnoty.
2: Dyrektor Departamentu Kierowania Fundami i Programami w Myślkowskiej Uprawie Podlaszcza Karolina Pierkowska rozpowiadała pro sunę mероприjemstwa do Dnia Europy, a tak samo specjalny konkurs z pryzami od Epicentra Nauki.
4: Możecie Państwo jeszcze w naszej ofercie znaleźć piknik europejski w Mielniku, otwarcie klubu europejskiego Europrzedszkolach w Siemiatyczach, spływ kajakowy Doliną Rospudy. Swoje drzwi otworzyły też dla nas Politechnika Białostocka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, czy Białowieski Park Narodowy. Spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działalność i wejść na rynki zagraniczne. PL, także na naszym profilu facebookowym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ja zachęcam do tego, żeby nasz profil polubić, obserwować, bo już w piątek, 15 maja, rusza konkurs pod nazwą Znasz to miejsce. W każdy piątek do końca maja, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12 będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje. I osoba, która pierwsza udzieli takiej odpowiedzi na naszym profilu facebookowym, otrzyma voucher rodzinny do Epicentrum Nauki. To są na 4 osoby, a kolejne osoby, drugie i trzecie miejsce, gadżety promocyjne funduszy europejskich.
0: Поўная праграма фундушовага мая ахоплівае больш за 20 гарадоў і мястэчак Падляшча і ўключае нават сямейныя пікнікі, экскурсіі, адукацыйныя сустрэчы, майстар-класы і адкрытыя гарадскія падзеі.
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
0: Праз 5 хвілінаў на нашых хвалях палітхіт з Віталём Цыганковым на тэму выбараў у каардынацыйную раду, якія пакуль што зрываюцца.

0: І яшчэ адна тэма датычная Падляшча, нават Беластокчыны. У Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». На працягу 6 дзён у саборы Святой Троіцы будуць выступаць хоры з Польшчы, Латвіі, Украіны, Сербіі, Чарнагоры, Грузіі, Баўгары, Францыі, Індыі, Егіпты і Малдовы. Пра значэнне фестывалю для Падляшчы міжнародны характар падзеі выказаўся віцэ-маршалак Сената Польшчы Маціей Жыўна.
1: Za te 45 lat tej pięknej idei serdecznie dziękuję organizatorom, bo każda kolejna edycja, która gromadzi zawsze pełen kościół, pełną cerkiew w Hajnówce, powoduje, że jest naprawdę miejsce, w którym bez kozery można powiedzieć, że jest to ten dzień, czy ten tydzień w roku, w którym stolica województwa podlaskiego przenosi się do Hajnówki i to w dodatku w takim śpiewającym trybie. Ja ogromnie mam nadzieję, że ten tydzień będzie wyjątkowym tygodniem przesłuchań, a na koncercie galowym poznamy laureatów.
2: Да гасей 45-го міжнароднага фестываля «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» звярнуўся падляшскі ваявода Яцек Бжазаўскі.
3: Жыемы в трудным свеце, жыемы в свеце, в którym bardzo potrzebujemy punktów odniesienia, drogowskazów, które nie pozwolą nam się jako ludziom zagubić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że modlitwa jest takim drogowskazem. Modlitwa była i jest naszym chrześcijańskim punktem odniesienia. I dlatego mówiąc o tym festiwalu, możemy odnieść się do słów świętego Bazylego Wielkiego, który mówi, zwracał uwagę, że przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców i godzi wrogów. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od przeszło 4 dekad pielęgnują naszą podlaską, polską культуры.
2: Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку Падляшскага ваяводства Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка Падляшскага ваяводства.
4: Фестывалу, który od 45 lat buduje mosty między narodami, tradycjami i ludźmi poprzez piękno muzyki cerkiewnej. Hajnowskie dni muzyki cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego, ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom, pasję i konsekwencje w budowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

0: Адным з найбольш кранальных момантаў урачыстасці стала ўручэнне падляшскім ваяводам Яцакам Шасоўскім бронзавага медаля «Глория Артис» заслужанай культуры, арганізатару фестывалю, настаяцелю прыгоды Святой Тройцы ў Гайноўцы айцу Міхаілу Нігеравічу, які падзякаваў за ўзнагароду і абвесціў, што сыходзіць з арганізацыі фестываля пасля 45 гадоў працы.
1: Ну, я там бардзо ўзрушаны дзішэйшым днем, jednocześnie takim trochę i melancholijnym, ponieważ to jest jakby pożegnanie się moje z takie z festiwalem. No, dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku, było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia. I jako duchowny wiedziałem, że z drugiej strony będzie atak. I zawsze tak było, że podczas przygotowań, już przed samym, zawsze coś tam iskrzyło, zawsze były jakieś turbulencje, ale dzięki ludziom dobrej woli, władzom szczebla powiatowego, wojewódzkiego, również centralnego, bardzo taką miałem przychylność, jeśli chodzi o kancelarię pana prezydenta. Poprzedni prezydent odwiedził tu gdzieś tak między festiwalem. Rozmawialiśmy o tym festiwalu. No i chciałbym, żeby ten festiwal był w takim kształcie, żeby jego za dużo nie modernizować. Zawsze jak się zacznie coś tam przy nim majstrować, to zawsze coś tam wtedy wychodzi.

Patrzysz poza krajem w oka, jak po rekach ruszyć lód. Ty szukajesz swój dziki zachód, kap odszukać uschody.

najpierw was ustawię, poprawię, dobrze? Później się przeżegnamy i dzielimy się na pół, czyli tak jak jest bartender z pierwszym.

dyrygentem. Jest to praca naprawdę i trudna, i stresująca. Ale to kiedy chór zaspiewaje tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja, jest to nagroda za ten stres, za to, co człowiek poniósł.

0: pewne jest pewna ciekawość, pewna radość z toho, że przyjeżdżają do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest ale slavny, wszyscy znają. Właściwie, gdyby ja nie był w zahraniczy, słowo Hajnówka, mogło to tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, teraz tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidził. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Bywało tak, że w ostatniej chwili chór zajawia, że nie przyjedzie. No, a to, że wszystko jest ustalone, w żaden sposób zmienić. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy wszystko zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy się ten festiwal, prawda? Rozliczajem i zaczynajem, prawda, skazał już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No, przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My prynimają te zgłoszenia, kontaktują się z chórami. Musimy sąd około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić, i koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna, to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Starają się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop męczy

0: Co moje ważne je tutaj, to jest przede wszystkim modlitwa, to jest duchowość się tego wsiego. I dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, kop organizacyjnie wsio zgrać, kop każdy dojechał, kop się byli zadowolony, ale najważniejsze, same najważniejsze, to odbiór to, że publiki, bo ludzie tutaj to, że przychodzą, ja znają tam czasami każdy, że ojku, szukają jakiejś egzotyki, kop jak było najbolszych chorób, ale dla mnie przede wszystkim liczyć się to je kop odbiór był pozytywny, to znaczy kop ludzie mogli poczuć w tym wykonawstwie taką modlitwę, pokoru i jakby mogli przez się te występy być bliżej Boga. I przede wszystkim dla mnie to jest jakby duchowość tutaj.
1: Kiedy słuchasz той ці інший колектив, хор ці ансамбль. Ось, перш за все, я, наприклад, звертаю увагу на ту молитовність, з якою співає гэты колектив. По-друге, конечно, уже на професійне, некоторые, може, сторонки виконання того ці іншого твору, на подбор репертуару, бо ёсць уже твори, які добре відомі усім, ёсць твори, які ще чакають своїх виконавців, ёсць твори, які треба адраджаць. Гэта шмат таких малавядомых кампазітараў, можа, якія тварылі ў той ці іншай мясцовасці. Ёсць распевы, местныя распевы, так званыя, якія трэба захоўваць, бо яны захаваліся і дайшлі да нашага часу толькі выключна ў вуснай традыцыі. Вось гэта справа для навукоўцаў, каб іх запісаць, занатаваць і данясці да нашых дзяцей і ўнукаў, каб яны захаваліся.
2: Я акурат рубнеш навучаю, прыгатовлю будучых рэгентам, саломчыкам, бо я тут власне школу залажыў. Сам быў чарас вели літ дырыгентам. Єсть то праса, направду, і трудна, і стресуюнца. Але тоді, коли хор заспіває так, як хоче то диригент, є попросту якась сатисфакція, є то нагорода за той всі, за той стрес, за той все, то, що чоловік поніс. Для мене хіба не грає такої великої ролі, чи то є хор менський, чи хор жіночий, чи мішаний. Важне, щоб хор співав так, як повинен співати музику церковну. Що є то штука, але штука церковна. To nie jest śpiew dla splendoru, to nie jest śpiew dla jakichś braw, a jest to śpiew dla Boga. Ta muzyka, ona bardzo głęboko zapadaje u każdego człowieka i tutaj na festiwalu pojawiają się masę ludzi i z Polski, i z zagranicy. Często nawet nie rozumieją sensu tej muzyki, ale ta muzyka tak na nich działa, że oni chcą jej słuchać. Że jest to coś tak jak prawosławna ikona, starają się człowieka preobrazować. I to jest ważne. Naturalnie tak samo jeśli chodzi o kompozytorów. Lubimy moim kompozytorem jest to Aleksander Archangelski, który był wielkim bohosłowem, znał i pięknie harmonizował tę muzykę. Bo to jest tak jak z ikonu. Może jakiś wziąć się znany mostak za tworzenie ikony, ale nie ma żadnego pojęcia o teologii ikony, o jej modlitywności. No i on może stworzyć bardzo piękne dzieło. Będą się podziwiać, jak to pięknie, każdy tam szczególik jest, ale to nie będzie ikona. Ona to będzie martwa natura. I właściwie to takim jakby klasyfikatorem jest sam naród, bo taka jest prosta babuszka. Czasami przed oddaniem ikony stanę, będę modlić się, a koło tej nawet przejdę, bo ona nie sobie nie daje. Tak samo jest z cerkowną muzyką, że wcale nie musi być to wielkie nazwisko, no bo dzisiaj tak podkreślające, tam no, Penderecki, Twardowski, no to wszystko dobre. Ale to, kiedy ta muzyka nie oddziaływa na człowieka, to nie jest cerkowna muzyka. Jest to utwór muzyczny naturalnie, ale to nie jest cerkowna muzyka w naszym pojmowaniu.

0: przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby zainaugurować tegoroczną Hajnówkę. Nie zawaham się użyć słowa, że mieliśmy przeciążony sezon. Zaśpiewaliśmy dwa olbrzymie oratoria, co jest jak najbardziej pracą na dwa lata dla każdego chóru akademickiego. Po czym przygotowaliśmy program a cappella i czuliśmy, jak nasza wytrzymałość pęka w szwach. I właśnie w tym momencie dostałem telefon z Hajnówki, że zapraszają nas tutaj. Opowiedziałem to chórzystom, już tak powiem, wszyscy bez zamknięcia zgodzili się jeszcze pracować dodatkowo, dlatego że ta cerkiew i ta muzyka jest pewnym symbolem, pewnym wyzwaniem, takim no pójściem w inny świat wręcz.
1: Muzyka cerkowna ma w sobie jakiegoś ducha, bo ona mówi coś do człowieka. A najlepsze odczucie to właśnie w cerkwi. Czy to będzie mała cerkwa, czy to wielka cerkwa. Czasem słuchajcie, krasiwo choru, cerkowno, akademicko, zawodowo, pięknie śpiewają. Pięknie śpiewają. No ale od ich nie ma tego ducha. Nic od ich nie czuci. Czuci krasiwy, piękny głos. Natomiast jak wyjdę chór z maleńkiej dziereni, z maleńkiej prafi, kobiety, które na sztodeń nie znają nut, nie znają nic. One śpiewają do Boga. One nie śpiewają tylko po wyraki, nie śpiewają dla ludzi, one śpiewają dla Boga. I to jest coś

0: przede wszystkim przyjeżdżają dużo chorób, które zostawiają swoje płyty, a to nie jest robota, którą ja odroblu od kotoruś tam do kotoruś i zostawlaju idu, bo to jest część mojego życia, modlitwa, to jest na każdy dzień. I dlatego jest ta muzyka cerkowna, przede wszystkim mojej chaci i to, że starają się przekazywać przede wszystkim to moim dzieciom. One jeszcze małe, ale pomału, małymi kroczkami to, że chciałaby taką duchowość i modlitwę wpoić moim dzieciom.
1: Wy się nie słyszycie?
2: Już nie?
1: A zamieńcie się miejscami.
2: A jak zamknę o tak.
1: Dobra, to tak może tylko troszkę. To chodź tak, żebyś tak stał. O tak, o mnie. Dobra, Kasia, na środek.
3: Robię o koncerty w innych miejscowościach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach, w Czeremsi, w Rudku, Michalowie. A także bardzo piękny koncert w sercu Puszczy Białowieskiej, w ośrodku Jagiellońskim. My nazwali, że to jest taka uczta folklorystyczna, ponieważ tam występują chory i reprezentują w takiej naturalnej scenerii muzyku swoich narodów. Koncert cieszy się bardzo wielkiej popularności, przyjeżdżają ludzie, tam no kilka tysięcy spotykają się. Jest to jeden warunek, niebo było czyste. Ponieważ zamiennika, ale to miejsca nie ma.
0: Moja siemia i ja se byli związani z cerkwą, dlatego ja bardzo cieszę się, że mogę pracować przy festiwalowi. Przede wszystkim człowiek stara się modlić i chodzić do cerkwi, a śpiew cerkiewny, no tak jak się każe, że molim się podwójnie. Mnie przede wszystkim organizacja tutaj tego festiwalu i praca daje taką ogromną siłę, bo człowiek kontaktuje się z tymi chórami i baczy ich zaangażowanie, baczy ich ogromną modlitwę, to i śpiew, który przygotowuje 30 rok, po prostu spotykałem się w maju i to jest naprawdę taka ogromna dla mnie nagroda. I prawdę skazałszy i taka ja podtrymka w mojej modlitwie, jakoś tak mi to daje sił. I jakoś tak czuję, że Bóg jest bliżej po prostu mnie. Naprawdę dobrym jest się tym. Praktycznie tydzień temu urodziła dziecię drugie. No i teraz jestem w robocie. Ale ja dużo bardzo moliła się przed się tym siem. Chociaż tak prosiła Boga, kop urodzić to je dzieciatko, kop one zdrowe było. I kop, że Bóg mi dał sił, kop mogła tutaj przyjść i jakoś pomóc to, że w tym biurowi skoordynować się te. No i dziękuję Bogu, mnie udało się. I to prawdę każąc, że modlitwa naprawdę może dużo zdziałać. I to jest jakby taki przykład tego. Faktycznie, biegają tutaj na placu, wiesz, coś tam robim, do cerkwi, telefony. Ale no, oczywiście trzeba to, że naści czas dla dzieciatka, więc dumę, że się tak składaje się, że ja jecho na kormlu, on cichutko sobie zasypaje i po prostu chyba znajesz, że maje być grzeczny, że maje pomachać i mami. To naprawdę dla mnie duża poloka.
1: Mają próbę, gdzieś 57, znajdź ten chór. Zapytasz pani w recepcji, tam w portierni, który oni ten pokój wzięli, dobrze? I powiedz, że na obiad już zabiera ich.
4: Dobrze. Samochodem.
1: No dobra, to idź najpierw z nimi. Dobra, to idź. No.
3: Zawiązujcie jakieś znajomości, wymiana doświadczeń, wzajemne zaproszenie, też to, bo dostajecie o innych festiwalach. Na bazie naszego festiwalu powstaje inny festiwal. Jest piękny festiwal Grodnik, którym no tak nieskromnie pochwalił się, wlając się jakby takim baćką chryszczonym, ponieważ ja tam pomagam im o stwory. Każdy rok będę tutaj cypier zapraszają, tam jeżdżę jako член jury. I zrozumią, że ten festiwal dostrzegaje naszego festiwalu. Także to się cieszy. Nie smutno się tym, że gdzieś wyrastają jakieś nowe festiwale, które dla nas jest konkurencyjne. Nie, na odwrót, staram się pomóc, bo to jest na dobra sprawa.

reportaży wystąpili ojciec Michał Niewierewicz, Anna Nikiciuk, Sławomir Antypiuk, Łodzimir Labiecki, Dariusz Zimnicki.

najpierw was ustawię, poprawię, dobrze? Później się przeżegnamy i dzielimy się na pół, czyli tak jak jest Bastenor z pierwszych, tak?

dyrygentem. Jest to praca naprawdę i trudna, i stresująca. Ale to kiedy chór zaspiewaje tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja, jest to nagroda za ten stres, za to, co człowiek poniósł.

0: Co moje ważne je tutaj, to jest przede wszystkim modlitwa, to jest duchowość się tego wsiego. I dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, kop organizacyjnie wsio zgracie, kop każdy dojechał, kop się byli zadowolony, ale najważniejsze, same najważniejsze, to odbiór to, że publiki, bo ludzie tutaj to, że przychodzą, ja znają tam czasami każą, że ojku, szukają jakiejś egzotyki, kop jak było najbolszych chorób, ale dla mnie przede wszystkim liczyć się to je kop odbiór był pozytywny, to znaczy kop ludzie mogli poczuć w tym wykonawstwie taką modlitwę, pokoru i jakby mogli przez się te występy być bliżej Boga. I przede wszystkim dla mnie to jest jakby duchowość tutaj.
1: Kiedy słyszysz той ці інший калектыў, хор ці ансамбль. Ось перш за ўсё, я, напрыклад, звяртаю ўвагу на ту малітоўнасць, з якой спявае гэты калектыў. Па-другое, канешне, ўжо на прафесійныя некаторыя, можа, старонкі выканання таго ці іншага твору, на падбор рэпертуару, бо ёсць ужо творы, якія добра вядомыя ўсім. Ёсць творы, якія яшчэ чакаюць сваіх выканаўцаў. Ёсць творы, якія трэба адраджаць. Гэта шмат такіх малавядомых кампазітараў, можа, якія тварылі ў той ці іншай мясцовасці. Ёсць распевы, местныя распевы, так званыя, якія трэба захоўваць, бо яны захаваліся і дайшлі да нашага часу толькі выключна ў вуснай традыцыі. Вось гэта справа для навукоўцаў, каб іх запісаць, занатаваць і данясці да нашых дзяцей і ўнукаў, каб яны захаваліся.
2: Я акурат рубнеш навучаю, прыгатовлю будучых рэгентам, саломчыкам, бо я тут власне школу залажыў. Сам быў цераз вели лід дырыгентам. Єсть то праса, направду, і трудна, і стресуюнца. Але тоді, коли хор заспіває так, як хоче то диригент, є попросту якась сатисфакція, є то нагорода за той всі, за той стрес, за той все, то, що чоловік поніс. Для мене хіба не грає такої великої ролі, чи то є хор менський, чи хор жіночий, чи мішаний. Важне, щоб хор співав так, як повинен співати музику церковну. Що є то штука, але штука церковна. To nie jest śpiew dla splendoru, to nie jest śpiew dla jakichś braw, a jest to śpiew dla Boga. Ta muzyka, ona bardzo głęboko zapadaje u każdego człowieka i tutaj na festiwalu pojawiają się masę ludzi i z Polski, i z zagranicy. Często nawet nie rozumieją sensu tej muzyki, ale ta muzyka tak na nich działa, że oni chcą jej słuchać. Że jest to coś tak jak prawosławna ikona, starają się człowieka preobrazować. I to jest ważne. Naturalnie tak samo jeśli chodzi o kompozytorów. Lubimy moim kompozytorem jest to Aleksander Archangelski, który był wielkim bohosłowem, znał i pięknie harmonizował tę muzykę. Bo to jest tak jak z ikonu. Może jakiś wziąć się znany mostak za tworzenie ikony, ale nie ma żadnego pojęcia o teologii ikony, o jej modlitywności. No i on może stworzyć bardzo piękne dzieło. Będą się podziwiać, jak to pięknie, każdy tam szczególik jest, ale to nie będzie ikona. Ona to będzie martwa natura. I właściwie to takim jakby klasyfikatorem jest sam naród, bo taka jest prosta babuszka. Czasami przed oddaniem ikony stanę, będę modlić, a koło tej nawet przejdę, bo ona nie jest sobą ideą. Tak samo jest z cerkowną muzyką, że wcale nie musi być to wielkie nazwisko, no bo dzisiaj tak podkreślające, tam no, Penderecki, Twardowski, no to wszystko dobre. Ale to, kiedy ta muzyka nie oddziaływa na człowieka, to nie jest cerkowna muzyka. Jest to utwór muzyczny, naturalnie, ale to nie jest cerkowna muzyka w naszym pojmowaniu.

0: przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby zainaugurować tegoroczną Hajnówkę. Nie zawaham się użyć słowa, że mieliśmy przeciążony sezon. Zaśpiewaliśmy dwa olbrzymie oratoria, co jest jak najbardziej pracą na dwa lata dla każdego chóru akademickiego. Po czym przygotowaliśmy program a cappella i czuliśmy, jak nasza wytrzymałość pęka w szwach. I właśnie w tym momencie dostałem telefon z Hajnówki, że zapraszają nas tutaj. Opowiedziałem to chórzystom i, że tak powiem, wszyscy bez zamknięcia zgodzili się jeszcze pracować dodatkowo, dlatego że ta cerkiew i ta muzyka jest pewnym symbolem, pewnym wyzwaniem, takim pójściem w inny świat wręcz.
1: Muzyka cerkowna ma w sobie jakiegoś ducha, bo ona mówi coś do człowieka. A najlepsze odczucie to właśnie w cerkwi. Czy to będzie mała cerkwa, czy to wielka cerkwa. Czasem słuchajcie krasiwo choru, cerkowno, akademicko, zawodowo. Pięknie śpiewają. Pięknie śpiewają. No ale od ich nie ma tego ducha. Nic od ich nie czuci. Czuci krasiwy, piękny głos. Natomiast jak wyjdę chór z maleńkiej dziereni, z maleńkiej parafii, kobiety, które na sztodeń nie znają nut, nie znają nic. One śpiewają do Boga. One nie śpiewają tylko po wyraki, nie śpiewają dla ludzi, one śpiewają dla Boga. I to jest coś

0: przede wszystkim przyjeżdżają dużo chorób, które zostawiają swoje płyty, a to nie jest robota, którą ja odroblu od kotoruś tam do kotoruś i zostawiają idą, bo to jest część mojego życia, modlitwa, to jest na każdy dzień. I dlatego jest ta muzyka cerkowna, przede wszystkim w mojej chaci i to, że starają się przekazywać przede wszystkim to moim dzieciom. One jeszcze małe, ale pomału, małymi kroczkami to, że chciałaby taką duchowość i modlitwę wpoić moim dzieciom.
1: Wy się nie słyszycie? A zamieńcie się miejscami.
2: A jak zamknę o to?
1: Dobra, to tak może tylko troszkę. To choć tak, żebyś tak stał, o tak o mnie. Dobra, Kasia, na środek.
3: Problem o koncerty w innych miejscowościach, w Bielsku Podlaskim, w Siemniatyczach, w Czeremsi, w Rudku, w Michalowie. A także bardzo piękny koncert w sercu Puszczy Białowieskiej, w ośrodku Jagiellońskim. My nazwali, że to jest taka uczta folklorystyczna, ponieważ tam występują chory i reprezentują w takiej naturalnej scenerii muzyku swoich narodów. Koncert cieszy się bardzo wielkiej popularności, przyjeżdżają ludzie, tam no kilka tysięcy spotykają. Jest to jeden warunek, niebo było czyste. Ponieważ zamiennika, ale to miejsca nie ma.
0: Moja siemia i ja se byli związane z cerkwoju, dlatego ja bardzo cieszę się, że mogę pracować przy festiwalowi. Przede wszystkim człowiek stara się modlić i chodzić do cerkwi, a śpiew cerkiewny, no tak jak się każe, że molim się podwójnie. Mnie przede wszystkim organizacja tutaj tego festiwalu i praca daje taką ogromną siłę, bo człowiek kontaktuje się z tymi chórami i baczy ich zaangażowanie, baczy ich ogromną modlitwę, to i śpiew, który przygotowuje 30 rok, po prostu spotykałem się w majowi. To jest naprawdę taka ogromna dla mnie nagroda. I prawdę skazałszy i taka ja podtrymka w mojej modlitwie, jakoś tak mi to daje sił. I jakoś tak czuję, że Bóg jest bliżej po prostu mnie. Naprawdę dobrym jest się tym. Praktycznie tydzień temu urodziła dziecię drugie. No i teraz jestem w robocie. Ale ja dużo bardzo moliła się przed się tym siem. Chociaż tak prosiła Boga, kop urodzicie to je dzieciatko, kop one zdrowe było. I kop, że Bóg mi dał sił, kop mogła tutaj przyjść i jakoś pomóc czy to, że w tym biurowi skoordynować się te. No i dziaku Bogu mnie udało się. I to prawdę każąc, że modlitwa naprawdę może dużo zdziałać. I to jest jakby taki przykład tego. Faktycznie, biegaj tutaj na placu, wiesz, coś tam robim, do cerkwi, telefony. Ale no, oczywiście trzeba to, że naści czas dla dzieciatka, więc dumaj, że się tak składaje się, że ja jecho na kormlu, on cichutko sobie zasypaje i po prostu chyba znajesz, że maje być grzeczny, że maje pomachać i mami. To naprawdę dla mnie duża poloka.
1: Mają próbę, gdzieś 57, znajdź ten chór. Zapytasz pani w recepcji, tam w portierni, który oni ten pokój wzięli, dobrze? I powiedz, że na obiad już zabiera ich.
4: Dobrze. Samochodem.
1: No dobra, to idź najpierw z nimi. Dobra, to idź. No.
3: Zabezpieć jakieś znajomości, wymiana doświadczeń, wzajemne zaproszenie, też to, bo dostają się o innych festiwalach. Na bazie naszego festiwalu powstaje inny festiwal. Jest piękny festiwal Grodnik, którym no tak nieskromnie pochwalił się, wlając się jakby takim baćką chryszczonym, ponieważ ja tam pomagam im o stwory. Każdy rok będę tutaj typier zapraszają, to jeżdżę jako член jury. I zrozumiał, że ten festiwal dostrzegaje naszego festiwalu. Także to się cieszy. Nie smutyłbym się tym, że gdzieś wyrastają jakieś nowe festiwale, które dla nas jest konkurencyjne. Nie, na odwrót, staram się pomóc, bo to jest na dobra sprawa.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.